0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audicija v języku polskim. Przed mikrofonem Maryla Żukowska. Witam Państwa w poniedziałek 24 sierpnia na antenie LRT Klasyka. Wczoraj na Litwie obchodzono 37. rocznicę Szlaku Bałtyckiego, jednej z największych pokojowych demonstracji w historii Europy i jednego z najważniejszych symboli walki Litwy, Łotwy i Estonii o odzyskanie niepodległości. Na Litwie trwa usuwanie skutków najsilniejszej burzy tego lata. Choć od przejścia nawałnicy minęło już kilkadziesiąt godzin, sytuacja w wielu częściach kraju pozostaje trudna. O tym i o najważniejszych wydarzeniach dnia już za chwilę. Wczoraj na Litwie obchodzono 37. rocznicę Szlaku Bałtyckiego, jednej z najważniejszych pokojowych demonstracji w historii Europy. Z tej okazji w litewskich miastach odbywały się uroczystości, koncerty i wydarzenia edukacyjne. Dokładnie 23 sierpnia 1989 roku, w 50. rocznicę podpisania paktu Ribbentrop-Molotow, około 2 milionów mieszkańców Litwy, Łotwy i Estonii chwyciło się za ręce. Powstał żywy łańcuch o długości ponad 650 km. Od wieży Giedymina w Wilnie, aż po wieżę Hermana w Tallinie. Demonstracja zwróciła uwagę świata na dążenia państw bałtyckich do wolności i stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli pokojowego oporu przeciwko sowieckiej okupacji. Organizacja samego Szlaku Bałtyckiego była ogromnym przedsięwzięciem. Litewskie radio na bieżąco informowało uczestników, gdzie powinni się kierować, a w niektórych miejscach, między innymi na Szyszkini, ruch był tak duży, że kierowców proszono, by zatrzymywali się tam, gdzie znajdą wolne miejsce. Według przytaczanych później danych, tylko na Litwie w akcji mogło uczestniczyć około 500 000 osób. Dzisiaj, 37 lat później, Szlak Bałtycki pozostaje nie tylko wspomnieniem historycznego protestu, ale przede wszystkim symbolem solidarności trzech państw i przekonania, że wspólne pokojowe działanie może doprowadzić do politycznej zmiany. Wczoraj w Trokach historia radia spotkała się z historią wolności. Przed Centrum Kultury i Sztuki odbyło się wydarzenie Halo Halo Litewskie Radio, poświęcone aż stuleciu litewskiego radia oraz rocznicy Szlaku Bałtyckiego. Była to okazja nie tylko do wspomnienia najważniejszych momentów w historii litewskiej radiofonii, ale również do spotkania z ludźmi, którzy na co dzień tworzą radio i telewizję. O wydarzeniu opowiada Wiktoria Szamatawicienie, przedstawicielka Centrum Kultury i Sztuki w Trokach.
3: Norėčiau sužinoti, kaip kilo idėja Lietuvos būtent radio šimtmetį.
4: Skąd wziął się pomysł, aby stulecie litewskiego radia połączyć właśnie z rocznicą Szlaku Bałtyckiego i co zdaniem organizatorów łączy te dwa historyczne wydarzenia? Myślę, że przede wszystkim wynika to z ogromnej roli, jaką radio odegrało podczas Szlaku Bałtyckiego. To właśnie za pośrednictwem radia i koordynowano ustawienie się ludzi w jeden żywy łańcuch. W tamtym czasie nie było telefonów komórkowych, ani takich prostych środków komunikacji, jakie mamy dzisiaj, dzięki którym możemy bardzo szybko i łatwo się ze sobą kontaktować. Wtedy takich możliwości nie było, dlatego radio odegrało w tym wydarzeniu niezwykle ważną rolę i stało się nieodłącznym elementem Szlaku Bałtyckiego. Dzisiaj żyjemy w świecie mediów społecznościowych, podcastów i informacji dostępnych niemal natychmiast. Czy przygotowując ten projekt zastanawiali się Państwo nad tym, jak w ciągu 100 lat zmieniła się rola radia i dlaczego do dzisiaj pozostaje ono ważne? Myślę, że radio nadal jest i pozostaje ważnym medium, przede wszystkim jeśli chodzi o informowanie społeczeństwa. Facebook, jak już wspominała Pani wcześniej, ma bardziej społecznościowy charakter i służy w dużej mierze do komunikowania między ludźmi. Radio natomiast jest źródłem informacji, na którym można polegać, gdy chcemy wiedzieć, co rzeczywiście dzieje się na świecie i w naszym kraju. Na Facebooku możemy natknąć się na najróżniejsze fałszywe lub niesprawdzone informacje. Dlatego uważam, że w radiu można ufać bardziej niż Facebookowi czy innym mediom społecznościowym. W programie wydarzenia pojawiło się plenerowe studio radiowe, w którym każdy mógł spróbować swoich sił w roli prezentera? Czy zależało Państwu na tym, aby historia radia była nie tylko przedstawiona jak opowieść o przeszłości, ale również można było jej w pewnym sensie doświadczyć? Nie powiedziałabym, że było to doświadczenie praktyczne w pełnym tego słowa znaczeniu. Jednak można było usiąść przy stanowisku prezentera radiowego, założyć słuchawki, stanąć przed mikrofonem i choć przez chwilę poczuć się jak osoba prowadząca audycję. To był taki bardziej zabawowy element wydarzenia, ponieważ ludzie lubią zobaczyć sprzęt z bliska i dotknąć tego świata radia, który zazwyczaj pozostaje dla nas niewidoczny. Oczywiście dzisiaj coraz więcej mamy również transmisji wideo ze studiów i możemy zobaczyć, jak wygląda praca radiowców, ale możliwość samodzielnego usiądnięcia na miejscu prezentera daje zupełnie inne odczucie. Jeśli chodzi o prowadzących, do udziału w spotkaniu zaproszono przedstawicieli różnych stacji radiowych i różnych mediów. Jakimi kryteriami kierowali się Państwo przy wyborze rozmówców i jakie rozmowy między innymi najbardziej spodziewaliście się? To było dla nas bardzo ważne. Chcieliśmy przede wszystkim, aby pojawili się przedstawiciele różnych stacji radiowych. Istotna była również obecność reprezentantki LRT, w tym przypadku Livii Gradauskienie, która zapowiedziała swój udział. Kiedy mówimy o litewskim radiu, w dużej mierze kojarzymy je właśnie z LRT, czyli litewskim.

0: polskim radiem i telewizją. Od tego radia zaczynała się historia, na gruncie której później pojawili się kolejne rozgłośnie na Litwie, takie jak Vilnius FM, Lietuvos, Radio Centras czy M1. Można więc powiedzieć, że LRT było w pewnym sensie rodzicem dla późniejszego rozwoju innych stacji radiowych w kraju. Jeżeli po zakończeniu wydarzenia uczestnik miałby zapamiętać tylko jedną myśl o znaczeniu radia dla historii Litwy i wolności słowa, jaka pani zdaniem powinna ona być? Myślę, że przede wszystkim warto zapamiętać, iż szlak bałtycki i radio stanowiły wtedy jedną całość. Człowiek stojący w żywym łańcuchu i prezenter radiowy, który nie był bezpośrednio na szlaku bałtyckim, lecz pracował daleko w studiu, tak naprawdę wykonywali tę samą pracę. Obaj zmierzali w stronę wolności i wolnego słowa. Można więc powiedzieć, że zarówno prezenter radiowy, jak i człowiek stojący w żywym łańcuchu znajdowali się wówczas w tym samym szeregu. O wydarzeniu wspominającym szlak bałtycki oraz setną rocznicę litewskiego radia opowiadała Wiktoria Szamata-Wiecienie. Na Litwie trwa usuwanie skutków najsilniejszej burzy tego lata. Choć od przejścia nawałnicy minęło już kilkadziesiąt godzin, sytuacja w wielu częściach kraju pozostaje trudna. Największym problemem są rozległe awarie sieci energetycznej. W poniedziałek rano bez prądu pozostawało jeszcze około 129 tysięcy odbiorców. Operator sieci dystrybucyjnej ESO informuje, że od początku awarii dostawy energii udało się już przywrócić 139 tysięcy odbiorców. Najwięcej problemów nadal występuje w regionach Kowieńskim, Uciańskim, Wileńskim i Poniewieskim. Nawałnica przyniosła nie tylko awarie energetyczne. Jest również jedna ofiara śmiertelna i trzy osoby ranne. Do tragicznego zderzenia doszło w rejonie Onikszckim, gdzie w powalone przez wiatr drzewo śmiertelnie zraniło mężczyznę, który łowił ryby. Drzewo przewróciło się i zepchnęło go do zbiornika wodnego. Skala interwencji służb ratunkowych była ogromna. Centrum Pomocy Ogólnej odebrało ponad 24 tysiące telefonów, a w najbardziej intensywnym momencie napływało nawet 14 połączeń na sekundę. Zdecydowana większość zgłoszeń dotyczyła drzew powalonych na drogi. Najwięcej pracy mieli strażacy w okręgu Kowieńskim, gdzie interweniowali niemal 500 razy. Choć liczba gospodarstw pozbawionych energii systematycznie spada, usuwanie wszystkich skutków żywiołu jeszcze potrwa. Anna Grygojcz w swoim materiale rozmawia ze słuchaczkami radia o zaistniałej sytuacji pogodowej.
1: Jeszcze w sobotę miały być imieniny, goście i spokojny letni weekend. Kilka godzin później jedni uruchamiali generator i jechali po kolejne kanistry paliwa, inni gotowali na ognisku i myli się po ciemku w łaźni. Po burzy, która pozbawiła prądu setki tysięcy odbiorców, Irena z rejonu Ucieńskiego i Ilona Jarecka z rejonu Wileńskiego próbują urządzić codzienność na nowo. W poniedziałek przed południem bez energii elektrycznej pozostawało jeszcze ponad 111 tysięcy odbiorców. W szczytowym momencie sobotniej burzy było ich 268 tysięcy. Najtrudniejsza sytuacja utrzymuje się m.in. w regionach Uciańskim i Wileńskim, gdzie mieszkają rozmówczynie LRT. U ostatnich odbiorców prąd może pojawić się dopiero 29 sierpnia. Ilona Jarecka mieszka w Karwieliszkach w gminie Zujuny w rejonie Wileńskim. Sobota miała wyglądać zupełnie inaczej. Kobieta obchodziła imieniny, zaprosiła gości, kupiła świeżą rybę, mięso i inne produkty. Ostrzeżenie przed burzą rodzina otrzymała wcześniej, ale nie wywołało ono większego niepokoju.
2: No to na początku wszystko było w porządku, nawet otrzymaliśmy tą wiadomość, że burza będzie, ale jakoś tak wygląda, że wszystko, wiesz, załatwione, sporządkowane. Myślałam, że będzie dobrze. Tym bardziej 17 miałam imieniny, dlatego szykowałam tutaj na ten weekend goście pozapraszane, mięso ponownie kupowane, rybę świeżutkę tutaj kupiłam z różnych produktów i w sumie nie spodziewaliśmy się, że coś aż tak poważnie byłoby. Otrzymaliśmy wiadomość, oczywiście tak, napisali wiadomość, ale dużo razy tak już było, że wiadomość otrzymywaliśmy, ale nic takiego poważnego nie było. Mamy też generator. No to jakby widzieliśmy, że w razie czego podłączymy generator. Tym bardziej jest lato, nie trzeba ogrzewać, dzieciom zimno nie będzie. Poza tym mąż pojechał, kupił balon tego gazu. bo mamy w łaźni kuchnię i w łaźni mamy podłączenie gazowe, a w domu mamy wszystko na prądzie. No to oczywiście mamy staw, to zawsze do ubikacji można pójść i spuścić ze stawu wiaderkiem wody. No to ten jest plus. Sąsiedzi też tutaj zawsze życzliwi. Jak ja mówię, 20 metrów dalej wieś Kapliczniki, w której zazwyczaj prąd włączają dosłownie po 2 godzinach. I sąsiadka zawsze bardzo życzliwa, zawsze nas zaprasza wykąpać się czy wody nabrać, bo przecież jak nie ma prądu, to nawet nie ma pitnej wody. O, to jest najgorsze. Tam, że ręce umyć w stawie można, to tak, i w ubikacji spuścić. Ale najgorsze to, że rąk nie umyjesz i że wody nie ma pitnej.
1: Jak radziliście? U której ten prąd u was już przepadł?
2: U mnie konkretnie o 14:00 już przyszła wiadomość do mnie na komórkę, że zasilanie w domu już nie ma, że prądu nie ma. No i od tamtego czasu ani chwilki nie włączyło się. To od razu myśleliśmy, aj no, że jakoś tutaj coś tam. No i co? I później już mąż mówi, no nic nie będzie, trzeba brać karnistrę i jechać na stacyjkę kupować paliwo. No to kupił 2 karnistry benzyny, zalał te, zatankował paliwo, ale teraz właśnie, ile, 3. dzień? No to przed chwilą właśnie generator mój zgasł, bo paliwo się kończyło. To zaraz zapakuję dzieci do samochodu, wezmę kanistry i znowu paliwo pojadę kupować na stacyjkę do Wilna.
1: I ile ogólnie kosztuje właśnie zasilenie takiego generatora na dobę?
2: No to jeżeli tak grubo biorąc, że paliwo kosztuje 2 euro, prawda, no tam mocno zaokrągliwszy, doba ma 24 godziny, 2 razy 24 to 48, no to zaokrągliwszy 50 euro doba kosztuje. Paliwem. Później są u nas nie jedna faza, no to też nie wszystkie fazy są zasilane, ale owszem, zamrażarka, lodówka, prąd, znaczy światło jest, ale nie mogę na przykład używać pralki, zmywarki i imbryka, bo kiedy włączam imbryk, to od razu mi odłącza się cały prąd, no bo imbryk przecież on tak szybko bierze prąd i dlatego nie mogę. To na gazie gotuje wodę.
1: Jak pani odbiera reakcję władz? Czy o co chodzi? Dlaczego właśnie tak ta sytuacja wygląda? Czy są jakieś, nie wiem, propozycje od mieszkańców? Dlaczego ten problem tak sporadycznie i tak ciągle tu powstaje u was? W Karwieliszkach pani mieszka?
2: Tak, mieszkamy w Karwieliszkach, rejon wileński, powiedz Zujuński. Tutaj miasto mamy za plotem, absolutnie bliziutko i każdego roku mamy podobne właśnie takie nieprzyjemności. Przed 2 laty poprzednio było tak już mocno, bo to było 8 dni bez prądu. Wtedy nam nawet już i generator nie pomógł, bo pociekły mi zamrażarki, wszystko puściło. Mam dobrych sąsiedzi, to przyjemnie to, że można zawieźć swoje produkty. Ale co władza? Władza nic nie proponuje. Napisali na przykład nam wiadomość, że 27 będą porządkowali. Ale wiemy, że porządkowanie to nie znaczy, że usunie się tą usterkę. Sądzę, że za tyle lat po prostu nie sporządkowali tych drutów. Druty przecież trzeba zakopać tam, gdzie są miejsca, gdzie są te wysokie drzewa, bo ciągle gdzieś drzewo upadnie na druty i koniec, nie mamy prądu. Teraz mamy lato, to owszem, to cieszy, ale kilka razy to już było zimą. 4 doby bez prądu to u nas jest normalne. Dlatego w tym roku robimy remont z mężem. Już uzbieraliśmy forsę na piec i zrobiliśmy w tym roku piec kaflowy. To będziemy mieli piec już w tym roku, mnie żadna awaria i żadna wojna nie będzie straszna. Że już będziemy mieli ciepło i będę mogła ugotować jedzenie i po prostu będziemy zabezpieczeni w zimie przynajmniej.
1: Jak z łącznością telefoniczną? Bo wiem, że sporo domostw nie miało zasięgu, że był kłopot nawet z połączeniem się ze 112.
2: 112 nie próbowałam, bo nie miałam na szczęście takiej potrzeby. O usterce naszej w ogóle na wsi to zawiadomili sąsiedzi. Z zasady mamy tutaj gorszy zasięg, to żeby już takiego mocnego, takiego problemu to nie zauważyłam. Ale oczywiście z telefonem problem taki, że telefon szybko się wyładowuje, a podładować nie ma gdzie.
1: No na szczęście akurat macie ten generator, który z tego co wiadomo to też wczoraj akurat niedziela, no i trudno było ze znalezieniem tak, żeby od razu do ręki.
2: Tak, owszem, powiem, że otrzymaliśmy wiadomość tutaj przez sąsiedzi, jeden drugiemu przekazali, że Można będzie pojechać do starostwa i w razie czego podlegać.

0: telefony, czy tam komputery, czy komu czego potrzeba. Tylko, że my takiej potrzeby nie mieliśmy. Mieliśmy przedtem naładowane swoje powerbanki, no to z nich skorzystaliśmy.
1: Czyli już tak z własnego doświadczenia stara się pani być maksymalnie przygotowana, czy to burza, czy nie burza?
0: Tak. Tak, tak. Ja zawsze mam 5-litrowy baczek pitnej wody, przynajmniej na te pierwsze kilka godzin. Zawsze mam tutaj staw, to wiaderkiem sobie wody do takiego tam zwykłego użytku zawsze naleję. Zawsze mam przyszykowane powerbanki naładowane, oczywiście latarki, zapałki, gaz. O te sprawy to u nas już 15 lat mieszkamy na wsi i już sprawdzone. Już to zawsze mam przyszykowane.
1: Co było najtrudniejsze tym razem?
0: Tym razem najtrudniejsze było to, że miałam mieć święto, a otrzymałam zepsute produkty, bo mimo wszystko zepsuły mi się i mięso, i ryba. No bo jak wiadomo, ryba szybko się psuje, to było bardzo nieprzyjemne. Później trochę dzieci miały strachu, bo naprawdę ten wiatr był taki szalony, taki mocny i tutaj u sąsiada drzewo chachnęło, to taki huk był i taki widok straszny, bo drzewo ogromne, taki świerk stary, nie wiem, jeszcze chyba przez pradziadów wsadzony, to tak świerk jak chachnął, to też było strachu. Strasznie było, że szklarnia miał dzieci, no bo przyroda nas tym razem nie oszczędzała. Mamy oczywiście tutaj poprzewracane kwiaty, rabatnik cały przewrócony, wiórka podlatały, drzewo przewrócone, korzenie. Na szczęście nie było już takiego deszczu, tylko leciutkie. No to w sumie jeszcze, dzięki Bogu, w miarę normalnie.
1: Przepraszam, na jakie prognozy pani się nastawia? Jak długo to może potrwać? Czy szukaliście gdzieś jakiejś rady? Jest dziś poniedziałek, więc może próbowała pani gdzieś do starostwa się dodzwonić, czy do samorządu?
0: Tak, telefonowałam, ale powiedzieli mi tą samą informację dalej, którą otrzymałam SMS-em z ESO. To właśnie i była ta wiadomość, że 27 będą dopiero usuwać usterki. Z praktyki wiadomo, że nieobowiązkowo będzie w ten sam dzień prąd. Ja szykuję się oczywiście optymistycznie, że 28 przynajmniej będę miała prąd, ale realistycznie myślę, że jeszcze do następnego poniedziałku generator będzie działać.
1: Jak dzieci reagują?
0: Moje dzieci dobrze reagują, dlatego że nie są przyzwyczajone do komputerów i gier, a cieszą się tym, że mamusia nie zmusza grać na fortepianie, bo pianino mamy zasilane przez prąd. Biegają, jeżdżą na rowerach, chodziliśmy na grzyby. To z tej strony z moimi dziećmi jest w porządku. Córka zadowolona sobie pod jabłonką na hamaku huśta się z książką. Szczęśliwa, że mama więcej nie zmusza do pracy. Bo nie skrywam, że miałam sporo planów, bo chciałam przetwory wszystkie uporządkować. Jabłka mam, śliwki, tutaj cukinię chciałam zrobić lecho, no ale niestety poddaję chyba te wszystkie produkty znajomym, bo nie zdołam niczego zrobić, a szkoda, żeby się zepsuło.
1: Mówiła Ilona Jarecka z rejonu Wileńskiego. Zupełnie innym doświadczeniem podzieliła się kolejna nasza rozmówczyni, Irena z rejonu Ucieńskiego. Wiem, że pani w zasadzie już od ubiegłego tygodnia znajduje się w rejonie Uciańskim, między Ucianą a Moletami. Jak u was ta sytuacja wyglądała? Jak ta burza się rozpętała? Czy coś zanosiło się na to, że będą takie skutki?
2: Tak, w sumie to jeszcze była deszczowa pogoda, była jeszcze kilka dni do tych wiecznych dni. Ale potem to się zaczął wiatr i taki dosyć mocny. Z córką to już nie wychodziłyśmy na dwór, bo no tak w sumie było bardzo niebezpiecznie, bo nasza siedziba jest w lesie i dookoła jest dużo starych drzew i te tak drzewa mocno się kwiały, a jak było tak już w ogóle później, już ku wieczoru, wiatr mocniej wiał i lamały się sęki. W sumie nam złamało chyba 3 drzewa na naszej posiadłości, a w samym lesie, to znaczy w drodze do siedziby, to jeszcze chyba jakieś 5 drzew starych było złamane i droga też była zablokowana do siedziby, bo sąsiedzi porządkowali dosyć długo sami, znaczy bez żadnej tej państwowej pomocy.
1: Kiedy zniknął prąd?
2: To znaczy było tak, że ja myślę, że prąd w ogóle w rejonie Ucieńskim zniknął jeszcze raniej, ale są te takie pomocnicze, ogromne baterie, to chyba jakieś 4 5 godzin to wszystko wisiało na tych bateriach, a potem to już o 10 wieczorem to już wszystko, nic nie było.
1: No i jak daliście radę? To znaczy z wieczoru to wiadomo, poszliście sobie spać, a jak to rano wyglądało?
2: No rano smutno wyglądało, bo bez kawy.

0: smutek. No, też żal produktów, bo dzisiaj mamy poniedziałek i jeszcze wciąż nie mamy tej elektryczności i rozumiemy, że to się jeszcze długo nie naprawi i wszystko będziemy musieli wyrzucić, co też jest bardzo przykro.
1: Jak sobie poradziliście? Jakie rozwiązania wymyśliliście sobie? Jak w ogóle przetrwaliście ten wczorajszy dzień i też z kolei już dzisiejszy?
0: Zawdzięczając fajnemu naszemu mężowi, mamy dużo w domu powerbanków, czyli różne takie, na przykład komórki mogliśmy ciągle załadowywać, ale większe rzeczy to niestety nie, czyli wody w domu nie mieliśmy. Elektryczności dla podgrzewania wody też nie. Mamy łaźnię, czyli umyliśmy się z całą rodziną w łaźni w ciemności. Było całkiem fajnie, no ale jak? Romantycznie na 5 minut, a potem to już tak zachciało się trochę wygody. Jemy to, co się daje zrobić na ognisku, nie? To podgrzać jakieś zupki, skończyliśmy wczoraj szaszłyk, byliśmy zmuszeni jego zjeść. No tak to wygląda, ale tak w sumie to dajemy sobie radę, tak? Także wyprawiła męża na poszukiwania tych turystycznych piecyków, takich maleńkich, na gazie. Było trudno ich znaleźć, w sumie nie odnalazł, bo to już był wieczór, to przede wszystkim sklepy były zamknięte, a także po prostu ich nie było. Albo były wykupione, albo po prostu nie było ich w sklepach. Właśnie w rejonie Uciańskim, w Ucianie samej, może gdzieś w Wilnie, w większych miastach, jak Wilno, Kowno, by się znalazło coś. Ale w Ucianie to nie było takich wygodnych, jak my sobie wyobrażamy, takich maleńkich turystycznych tych piecyków, to nie było.
1: Z małym dzieckiem takie wyzwanie robi się podwójne, a być może nawet potrójne. Czy pani zgodzi się?
0: Z małym dzieckiem tak, bo małe dzieci przede wszystkim boją się ciemności. Jak już jest wieczór, to pójście do toalety, to także jest ciągle długa droga, idziesz z dzieckiem wszędzie, do toalety, do innego pokoju, na drugie piętro, to się pobawić, to na ulicę, jest ciemno, tak. Zrobienie jedzenia, to po prostu wyjaśniasz dzieciaku, o co chodzi, dlaczego to jemy, a nie to, co by się chciało. W sumie tak to na ogół trochę... brakuje tej elektryczności, bo wszystko mamy dookoła powiązane z elektrycznością. Tak.
1: Czy przychodzą jakieś powiadomienia o tym, co dalej, czego się spodziewać, jak długo to może trwać? Czy jest to komunikacja?
0: Przyszło z opóźnieniem. Przyszło tylko, mi się wydaje, wczoraj od ESO, SMS. Planują zremontować elektryczność do 29, prawie tydzień. Być może, że prawie tydzień nie będziemy mieć tutaj na siedzibie elektryczności. To jest super, super niefajne, bo tydzień to już, dwa dni, ok. Trzy też można się jakoś, zmobilizować i ładnie jakoś spędzić czas. Ale przez tydzień i to jeszcze szkoła przed nosem, to jest trochę inaczej.
1: Co dalej? Co planujecie robić?
0: No co dalej? Mąż pojechał za kawą, wróci i zawiedzie nas z córką do Wilna. A my z córką, to przeczytałyśmy wszystkie książki możliwe. Chcemy się po prostu wygodne wakacje te mieć. Umyć się, zjeść coś pożytecznego, cieplego, poglądać sobie może jakiś film. Jedziemy za wygodą do Wilna.
1: Czy nie rozważaliście być może zakupienia generatora?
0: Rozważaliśmy, ciekawiliśmy się tym tematem, ale chodzi o to, kupienie generatora, w sumie to nie są ogromne wydatki, to nie jest bardzo drogie, ale chodzi o elektryczność, którą masz w domu. O te kable muszą być odpowiednie. Cała instalacja ta kablowa elektryczności musi być też odpowiednia. I my w naszym domku nie mamy odpowiednio dla generatora kable te, nie? I z tego powodu musimy najpierw podszykować się. Może to będzie, wie pani, plan dla następnego lata, czyli podszykujemy dom, kable, i wtedy to już też zakupimy odpowiedni generator i będziemy przeszukowani na następne lata.
1: Podsumowując, jest pani zmęczona tą sytuacją? Czy jakoś w miarę to można przeżyć?
0: W miarę wszystko można przeżyć, prawda? Ale chce się ciągle coś takiego, pozytywnego, latowego. Chce się obudzić, zrobić sobie kawkę,

0: řeci córce jakąś kaszkę smaczną, sobie wyjść na terasę, coś tam poczytać, umyć ubrania, podkurzać, a tego nie da się zrobić. Jesteśmy teraz na wakacjach, czas powinien być taki miły do spędzenia, a my mamy takie trudności. Trochę jest smutno, powiedzmy tak.
1: Mówiła słuchaczka naszego radia Irena z rejonu Ucieńskiego.
2: Przenosimy się za granicę. Ukraina obchodzi dzisiaj 35. rocznicę odzyskania niepodległości. 24 sierpnia 1991 roku kraj uwolnił się spod sowieckiej dominacji, a dzisiaj ponownie walczy o swoją suwerenność. Od 4,5 roku odpierając pełnoskalową rosyjską agresję. Tegoroczne obchody Dnia Niepodległości odbywają się więc w cieniu trwającej wojny i nasilających się rosyjskich ataków. W Kijowie zaplanowano dzisiaj również kolejne spotkanie tzw. koalicji chętnych. Ukraina zwraca się do partnerów przede wszystkim o zwiększenie pomocy wojskowej. Jednym z najważniejszych tematów pozostaje obrona powietrzna, szczególnie w związku z coraz intensywniejszym wykorzystywaniem przez Rosję rakiet balistycznych. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że w ramach przygotowań do kolejnej trudnej zimy ukraińskie siły powietrzne potrzebują ponad 350 pocisków do systemów Patriot. Partnerzy Ukrainy, w tym prezydent Francji, deklarują działania mające przyspieszyć dostawy środków obrony powietrznej. To już trzecie spotkanie koalicji chętnych organizowane w stolicy Ukrainy od czasu powstania tego formatu w ubiegłym roku. Tegoroczne rozmowy mają dodatkowo symboliczny wymiar. Odbywają się dokładnie w Dniu Niepodległości, kiedy Ukraina przypomina o 35 latach swojej państwowości. To tyle na dzisiaj. Życzę Państwu miłego popołudnia. Natomiast słuchaczom o imieniu Bartłomiej, Bartosz, Jerzy przesyłamy najserdeczniejsze pozdrowienia imieninowe. Na kolejny program w języku polskim na antenie LRT Klasyka zapraszamy już jutro o 14.30, a powtórki naszych audycji znajdą Państwo na portalu lrt.lt, w dziale Radioteka oraz na wszystkich dostępnych platformach streamingowych. Z Wami była Maryla Żukowska. Do usłyszenia.